0: Dula te pubis.
1: Medba maman.
0: Kila te kila te
1: kia bitoni. Si se madame, mwale obye soumwe. Ou metal chachon.